0: 10 minćinow po 5 je našto wusowanje te išće cyle čerstwe, cyle mody, a tu ište išće dosć a nadosć titulu na nas čakaja. Snědać možeće mjezdrujim k tutem titulam.
1: Rěka běží k morju.
0: Rěka běží k morju od Anke Lautenbacha zwyšimy. Rańczy postro ma za nas tyś Hanka Relcyna. A nasz satelit do dżęsniczo Arania je Mario Hess. Z wszystkimi tutymi titulami stałacz.

0: Zatkula.
1: Wutoru jedna klausura, popołudniu koroa proba, wieczor zaso trening. A przychodny dzień czekaj w szuli zaso test a przednoszk. Sztu z nas tutu sytuacju nie znaje. Wszystko so kopi. Ani masz chwilę raz tak prawie odpocznąć, bez toho zapada so 4 tydzienie do luksusowego all-inclusive hotela. Jak stres docela nastała, a jakie są strategie k odpobaraniu stresa, z tym zabieramy so w naszym przychodnym wysłaniu Zatkule. Tuż nie zabudźcie radio zapiknąć.
0: Zatkula.
2: Zatkula. Nic zabić.
3: Dzień za wieczor.

0: A dong dong, je 6 mjeńčino do 6.
1: Nabožne słowo.
2: Tute ma dźensa Judith Smolina z Nibelčic.
3: Prozine su nimo, lečo so pomało z nami rožonuje, a z tym tež čas lečnoho dola. Mejach začišć, zo bichu z cilica vo sebe vele z našo svojbnoho a přečesko kruha do horu dojeli. Pučovač, v přirodze byč, se to lubič dać. Što vy za čas tekoho pučovanja činiče? Na šulskim vuleče poda so rjadona tež na pučovanje. Většina dzieci so do vůbokie rozmowy poda, druzy nešto spěvachu abo so přez žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zhromadnje a so rožuc modleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po nje vůžijemoj, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanskim dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumljive vše stučki rožuca modleštaj. Dopomnich so na to, gdy sym so ja prynie krucz sama z przeczego rożuc modliwa. Widziu to hiszcze przed oczomaj, kak smój na swytłym zetkaniu modziny w Kölne na wujku wuku bieżałaj, a so przy tym modliwaj. Tyż młodostni, kiż putniku ja do grupki, abo so na mladi festiwalu w Medjugorje wopczyla, szudzie je rożuc ważny przewod. Rożuc pak nie nam jenoż przewod przy putnikowaniu a puczowaniu, ale w osobie we szynym dniu, przy staroszczach, przy weselu, a też w swobodnym czasu.
0: Nabożny słuch dnie ma dżęca Judith Smolina z Nibelčic na dogu a zamobitości tamniejszej osady.

A z Božoni budeće zawjesće tež s tutymi titulemi dźensa rano. Co do swieta podać, możemy zamienić się z Anu Marią Brecznederec. Amo, trichy was po żomach serbskiego rozwosa z Denisem Wenzelom. A ty już Michaela Melcerowa idziąc rano zase podla. Wszystkie tute tytule czekają po takim na nas hacz do siedmich. A nie tylko, że tu najpierw raz dalej z śpiewaku z Wielkiej Brytanii, z Adele mianujcy Make You Feel My Love, ona śpiewa. Dobranie, tu jest serbski rozwas.

0: Dźež tam rěčka pluskoce přez toho na domone. Rěka znatym ludowym spiewie. A hej, to jednak už dopadnie, što Riana a tyž zmierować se za mnie o sebe tyž, gdyż na mostczyku stejíš a na wodlu ladaš. Zoby tu wodu pak sła wuladać mohaj za to dobie ryczni, što tyž w odpowiedni čisty być. Zojewia so ladajo na to pohorški gminskich radach, so přeco zaso stała. Tola, štú je zamówite za ladanie ryczniščů a na čo dobíš při tym dživač? Felix Cysz jest o stutej tematiku zabierał apytnu, zo wiat za tym ci, hać si myslisz.
1: Gdyż rzeczimy o czyszczeniu albo rzeczeniu rzeczniszczu, jest czyjowace rozeznawanie ważne. Zakskie mamy łodzizny prynieho a druhého riadu. Za opospodarenie większych łodzizn prynieho riadu, kaž na przykład klosztorskie wody, je zamówity kraj Zakska, konkretnie krajny zariad za rzeczne zawiery LTV. Łodzizna druhého riadu je na przykład Zatkula, a tutem padzie dobi so gmina o čistotu rěčki starać.
2: Musimo dali nastajeć jeden plan od jedno fachowa biurowa za ladanie tych łodziznu, tun rozriaduje im tutaj łotryski tych ryków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jak im stały, a co ma so tam czynić.
1: Praji wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty maja so przy ladaniu rěczniszczu obkeczbołać.
2: Te łodzizny dobia wiezo tun wodu odwieść szmuc, to jest ważne. Te łodzizny nie smieja pak też na ekologiska zawiera być, żywocham, kiedy się po tych łodziznach puczować. Przy zatkuli, gdyż mu tu jako przykład zamo, na przykład myslu na te łotryski wokoło rodziszcza w Kopsinie, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze z tej łodzizny, tylko że na łodzizna, kiedy w ekologice jara dobrym stałe, to są sama stara. Wełstwie to wiezo inak. Konkretne mu w Kruszczycach z Namierza Dłojce w ogóle to trawo posyczemo. Ladamo, że ta łodzizna czysta, kaj się so prede czyniło, te nieprawidłone, permanentne wubakrowane, to so dzięca też jak nie czyni.
1: Wo rjedzeniu albo czyszczeniu ryczniszczu po takim zcyła ryczeć nie możesz. To mini też krajny zariad za ryczne zawiery na napraszowanie. Po takim jednorie kosu do ruki a cak, cak, szoprycz, albo bago a ryczku wubakrować, nie? Tak jedno je to nie je, rieka z LTV. Citat.
3: Optika nera je przy opospodareniu ryczniszczu žanu wulku rulu. Funkcionalita a zo przy wulkej wodzie, šo spuszczom nie odbieži, steje tej na prynym miestnie.
1: A to są na przykład z ubagrowaniem ryczniszcza z gerie zubi. Tym bardzo je mienie po takim drudy wiace.
2: Gdyż nidzie hałze leża albo sztumu wiarbine paneja do ryczniszcza, pon mu te wiezo te odstronimo, tak niekak te dzieła upada.
1: Za wiecze ryczniszcza upada to podobnie, wiezo we obszerniejszej formie. Za klusztorsku wodu zestaja LTV kóżde lito nowy opospodarjenski plan, nim wopkeć buja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim tożto aspektu, na kotryż ma so przy rejeniu, albo lip prajne przy wopospodarjeniu ryczniszczu dziwacz. Felix, coś je so z tutej tematiku rozestaju a zwiesna nos tu gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poreczał. A z tym je biedel na sedem, słyszymy netko skupinu Troja Zink z Nasza je noc, a potem lubi dzieci jeszcze wynarzędzie, a to wiezo z mustwom SJ Kopaczki.

0: Kaczki!
1: Stoda, was nam tam przygotuje, Beno?
2: Žane zdaće, Mira. W swoich ideach za trening mi zwieća niče nie poveda. Šož esat kopački nastupa, njeća ze mnu hina kłopka dzieć. Hać ze zbytko mustwa.
1: Myslę se, co je to dobra wic. Je dere za atmosferowe mustwe. Gdyż nie masz żadną osobitą pozycję.
2: Hajter, a za niego je to tak też luchszo. Z tym mam mienie dyskusję. Chcemy szak szicerać. A wszy tutaj nasze przecia, to by u nekach ubalanzować. Tak je mi rozkład.
3: Hej, dzieci! Wyście dobyli biehacz, a wasze myszki w oczoplicz. Nic wasze jazyki!

0: na posedniche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Budyšinje su konc tydźenja 8. staroměšćanski festival Woda a wuměłstwo swětło swědčili. Po informacjach zarjadowarjo je od pjatka do nidźele wjace hač 5.20.000 hosći měliwie a bez rozestajenju při dobrym wedre swědčiło. Jeden z wjažkow bě kronowanje druheje budyskeje žonopoweje kralony. Wodnětka reprezentuje budyšanka Julia Becker, sprjewine město a budyski žonop na wikach a zjawnych zarjadowanjach. Serbski muzej wobdźěli so na staroměšćanskim festiwalu ze serbskim wědźenjom pod heslom Noa doba wo Serbach po wojenskim času hač do zažneho NDR-skeho časa. Festival twierdzi je hudźby Nukstok, kunc tydźenja Nuknicy je niedźe 230 ludzi wopytało. Mjez druhim witachu tam hosći z Polskeje, Čěskeje a Běloruskeje. Pjatk a sobotu zahudźi do hromady 6 skupinu mjez druhim z Kamjenca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam tež aktivity, kež blidowy kicker a koparski turnier. Kež zarjadowarjo zdźělichu, bě letuši Nukstok z nowym mjeńšim konceptom wuspěšny, tuž chcedźa jen přichodźe tež dale wjesć. Wjace hač 200 wopytowarjow je wčera na lěčny koncert kóra Mea do Radworja přišło. Zaklinčachu wurězki z oratoria Nalěčo a dalše spěwy, kotrež so lěčo nawsy wopisuje. Jako hosći běchu si mějenjo rejwansku skupinu Wužičanka přeprosili, mnozo wopytowarjow koncerta, kociž pokadźachu we wjetšej ličbje tež z dalšeje wokoliny zwonka Radworja, kwalachu nevšednje přijomnu atmosferu pod wulkimi štomami na cyrkwini Wódce. Z koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu rjad zarjadowanju kulturneje zarody serbskeho ludowa ansambla Budyšin zakončił. Dohromady štonače koncertu stane sobotu w opytanje 1800 hosći zdźěli nowinski rěčnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista wjace hač loni, z čímž su zamówići spokojom. Při autodroze pola wujezda nastawa tu chwilu na dohromady 8 hektarach pwoniny wosebita fotovoltaikowa připrawa. Předovzače Anumar z Ingolstata da tam wjace hač 10,000 solarnych modulów připravić, a to tak, so hodži so ratarska pwonina pod nimi dale wuživač. Agri-PV připrava ma 7 MW energie produkować, a 1800 domjacnosću z milinu zastarać. K tomu natwarja tež skwat za milinu. Kež předovzače informuje, investuje one niedźe 4,9 milionu euro do projekta, a numarwo pospodaria hižo 2 lice solarny park pola hodzija, tun zastaruje wjace hač 10,000 domjacnosću z milinu. Marian Žur z Lena bie na 8.30. triatlonowym wubiedżowaniu knapme najlepszy serbski wobdzielnik na olimpijskiej dystancy. Po 1,5 kilometrach we wodzie Cižonjanského jezora, 43 kilometrach na kolesu a biehanskiej dystancy 10 kilometrów dobieża Lenian jako 22 ze 160 muži do cíla. Staromnej klasy wudoby si Marian Žur druhé miestno. Na olimpijskiej dystancy startowaj byštaj tež rodzina Horjanka Tadija Šeferec a rodziny Radworčan Dani Ilnuk. Wokličanka Teresa Wiencena wubiedżowaše so na sprintowej dystancy. A to byś upowieszcze, kiś namakače tež na našich internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Słońce skadza, ale liście są jeżo za so chyba, w ostatnie wycik, ojte, z juho zapada, dżęca wycik wieje, pomiany czupwo maksymalnie 6-20 stopniu, ale do południa dobimy ze szwielemi liczyć od przypódnia potem sucho.
3: Wszystko ok naszym końcu na puczach, a na drogach. Tuż wam dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: Mieli zapak, wam jeszcze nieco napadnie, niekaki błyskacz, kipa za sobopkat, haczy albo kopi, zwolnczy ratu tu do studia. Bettina je przy telefonie pod 0591 733 400.

0: Dennis Wenzel je po takim spěwo pola nastrunca rano, dronje Amo je trichio. Institut za sorabistiku Lipsku gubwa nischo a tež sledže nischo na tamnišej univerzite, gdje študuja wědomostnice a přichodni wučerje serbštiny. Tuton institut svědči leca svoju 570. ročnicu. Štú sú či, kociš tam studovachu, kakých púč dále těše? Što je jim institut, co bu napúč do živenia dal? K tomu nitko zastupujo 100 druhých příkvat. Monika Gerdesová je so rozmówiała z Alenu Dubaviny. Ona je wučerka na základnej šuli Krosčicach, je všako do toho na vyššej šuli Rajbicach wučovala. Studovala by je Lipsku 2005 do 2010. Monika Gerdesová je so v intervjuje jako prvnja prašova, što je ju do wučerstva vabilo.
1: Ja sem ze šulu wotrostva. Moj nan byše wučer, a tu nie sposredko za szula nie proste tun twa, ale za ma wuknienie so szedne wotmiewa, za ja to nieszto cele riane, gdyż jen to z weselom czyni, z wutrobu czyni, a tak sem ja poprom ze zdzieca, co sem wotrostwa ze szulu, a mi ja to wabiło. Cała słyba je wuczarska, a tak sem też ja tutum pucz kroczyła.
2: Wukubwanie biegaj za wszech serbskich wuczerjów, wszech szulskich drużynów Lipsku na Surabistickim Instytucie. Kasowo na tutun czas dopomnicze, što je wam tutun czas dał?
1: Oh, to byś wujkotny czas, ten studijny czas. Lipsko samo na siebie, wujkotny miestno, a tam wukny cmycz, pirine, te ludzi bych ju pomocliwe, utrobite. Ja sem wele naukwa za živenje te wučerja tam, bo docenča tam, vo sebe doktor Jana Šočina je mi pomiatku, kaj jo so napracova z nam tu ljuboš a zauritost za serbsku rič, za serbšinu šojne kotre rične stav v šuli potom sposredkovač, prakti se z nami dživova.
2: Dež boš če vo tu vosebitost kroščanske šule vopisala, ka biš če v tu atmosferu abo tu situaciju serbščine šuli a je hodnotu vopisala?
1: Tu pola nas ma naša mačaršina, serbščina in ujku hodnotu. My mamy jara welech szulerów, którzy są hisze, maczonoryczni, to wupada naże na tamnych zakonnych szulach hinek, a to je nasza lepszina, to ryka pola nas, je wuknęcka atmosfera, a wupkadna rycz serbsko-ryczna. Dzieci, którym znacz troszkę czeszko panie serbsko naukęcz, którzy mają jako druju rycz, niekoci samo jako cudzu rycz, są pola nas w oprawdzie cel po principie imersje, nucka we naszym serbskim switche, mini switchem.
2: Macie wy przyjusiem dzieci, kiedyś cele niemskoreczne do prynej riadu nie przyjdu, albo przełażne niemskoreczne?
1: Hej, też temu mamy, gotoż potem z innych pistołanu przyjdu, to są też dzieci, którzy są w drugim letniku przyczanili, a nie ma ja tak tu swój skład, każby się to znać myślił, ale też oni z mistrzuja, hać do czwartoletnika in jara dobre ryczne stał, z nimi są potem diferencowane dzieła.
2: Też wo myslicie na czas wukubowania w Lipsku, z czego didaktiku za 2+ też naukli?
1: Hej, smy też, gdyż by się to znaczy jenoś jen semestr, ja pak z prony prajny sem moje eksamowe dzieło pisała runy na tutun temu. Moje eksamowe dzieło ryka się tedy, daj mi moj tun zaj Petersäuru, bilingualna wuczba w chemii. A tam sem ja teoretyce przepytła, što ryka poprom tuta bilingualność w wiecznej wuczbie, w fachowej wuczbie.
0: To praje Alena Dubavina z Worklec, miestom wuczaka na serbskiej zakładnej szuli Krosčice. Je to wurysk z interviewa, kotruž je Monika Gerdesová z ní a dalšej absolventku Sorabistického instituta Lipsk Viedva, što sme včera nedželo usevali. Kompletnie namakače to šo na našej internetnej stronie v darmotnej app MDR Serbia a vezo tež jako podcast v audiotece od ARD Sounds.

A wulke bohatstwo je wieso tež, tež zaklinča ranowe auče, wewožu abo kuchni serbske titule. Na tute, smieče so dżens rano jeszcze weselić. Józef Prezan spiewa. Mandy Dorin Donikec spiewa Twój czas je nimo. A do virtuelnej reality podamy so z Weroniku Kalinuczcyny. Sedom Mienczynu posiedmich je tolebina szuczpny plan. Kotroż poczekuje was, hacz do osmich.

Sportowe wuslědki tuto konca tydźenja zmije za nas nedom Jan Reho. Do toho pak poladnjemy jeszcze raz na sportowe wuslědki knapmena, kotry šako je so tutun konc tydźenja wotmił. Vosoma cilcete triatlonu w wubědžowanje při Cižonjanskim jezeru tobie a Marian Žur z Lena by najwuspěšniši Serb, tak rec najwuspěšniši wobčenik na tutej olympijskej dystancy. Po 1,5 kilometrach we wodze Cižonjanskeho jezera, 40 kilometrach na kolesu a běhanskej dystancy 10 kilometrów dobieža Lenjan jako 22 ze 160 muži do cíla. V starobnej klase wuda by si Marian Žur s tym druhé místno. A nimo něho bych utež ještě na olympijskej dystancy startowały rodzina Horjanka, Tadija Šeferec a też rodziny Radworczan Daniel Nuk. Nimo niju by tam też Teresa Więcena startowała, ona wubiedziała so na sprintowej dystancy. Dalsze sportowe wuslitki zmieje za nas na dom Jan Rehon.

0: Nětko poladnimy k našim susadam, a to do Polskeje, tam wšako zakonča dźensa dobu rabata za tankowanie. Na dwa tydźenje su w susadnym kraju nadhodnotny dawk od 23 na 8% znižili. Nimo toho postaje Polskie energijowe ministerstwo wšednje najwyższą možnú płaciznu začeriło. ADAC Sakska tuž mieni, że są tak mianowane tankory turizm z kuncom tankowanskiego rabata do Polskie lidma jeszcze wudani. Oni pisają, że już drobie wiaca 20 km wokół pucza za tuńcze tankowanie we Wukraju jecz, za toho za jezba już nie liczy. Po obliczeniach towarstwa mu leto 2026 najdroższe leto za tankowanie wszech czasu być. Dżęca je po takim poslednji dzień rabata na tankowanie Polski. Tam su jeszcze raz na wiestu kwilku na dwa tydzień minucy dawki zniżili. Jenyż jeszcze dżęca macie tu już składność. Tam jeszcze raz tuńczo tankować jecz, bo nie się drytyż od jucyszego sem przeco jeszcze trochę tuńczo, hacz bla nas niemskie.
1: Tak husto sem ja zvrstil, to zličić ne možu.

0: Zatkula.
1: Wutorujedna klauzura, popołudniu korowa proba, wieczor zaso trening. A przychodny dzień czekaj w szuli zaso test a przednosk. Sztu z nas tutu sytuacju nie znaje. Wszystko so kopi. A nie masz chwilę raz tak prawie odpocznąć, bez toho zapada so 4 tydzień do luksusowego all-inclusive hotela. Jak stres docela nastawa, a jakie są strategie k odwobaraniu stresa, z tym zabieramy so w naszym przychodnym wysłaniu Zatkule. Tuż nie zabudźcie radio zapiknąć.
0: Zatkula.
2: Nic zabić.
3: Dzień za wieczór.
4: Jaganio.

0: Sedam hodźin cicici, je nětko napo wosmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. Budyšin je sukons tydźenja 8. staroměšćanski festival Woda w umiestwo Světło svědčili. Po informacjach zarjadowario je od piatka do niedźele wjacać 25 tysac hosći mierliwie a bez rozestajenju przy dobrym wiedry svědčiło. Jeden z wierzków by kronowanie druje budyskie żonopowie kralony. Wodnětka reprezentuje budyšanka Julia Becker, sprewine město a budyski żonop na wikach a zjawnych zarjadowaniach. Serbski muzej obdźeli so na staroměšćanskim festiwalu ze serbskim wjedźenjom pod hesłom Nowa doba wo Serbach bojenskim času hač do zažnego NDR-skeho časa. Festival twierdzi je hudźby Nukstok, kon stydźenja Nuknicy je niedźe 230 ludzi wopytało. Miestru im witachu tam hosći z polskie, czeskie a białoruskie. Piatk a sobotu zahudzi do romady 6 skupinu miestru im z Kamjenca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam też aktivity, kež blidowy kicker a koporski turnier. Kež zarjadowario zdzielišu by letuši Nukstok z nowym menšim konceptom wuspěšny, tuž chcedzajun přichodze też dale wjesć. Wiace hač 200 wopytowario je čera na lečny koncert Kora Mia do Radwoja přišło. Zaklinčachu wuryski z oratoria Nalečo a dalše spiewy, kotry so Lečo na usy opisuje. Jako hošči byśu si mienio rivansku skupinu Wužičanka přeprosili. Mnozy wopytowary koncerta, kociś pokadżachu we wiecie liczbie tež z dalšie wokoliny zvonka Radwoja, kvalachu nevšedne przyjomnu atmosferu pod wulkimi štomami na cyrkwini Wuce. Z koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zarjadowaniu kulturnije zarody serbskeho ludowa ansambla Budyšin zakončiu. Do romady štonače koncertu stajnje sobotu opytanje dže 1800 hosći zdjeli nuinski rečnik SLA Štefan Cuška Malink. To je nekak cista vjace hačloni, s čimž su zamoviči spokojom. Při autodroze pola wujezda nastawa tu chwilu na doromady 8 hektarach płoniny wosebita fotowoltaikowa przyprawa. Przedozacze Anu Mar z Ingolstadta da tam wiace hać 10 tysac zolanych modulu przyprawić, a to tak, że chodzi so ratarska płonina pod nimi dale wużywać. Agri PV przyprawa ma 7 MW energii produkować, a 1800 do miacnościu z milinu zastarać. K tomu natwarja tež skvat za milinu. Kež předovzače informuje, investuje one niedže 4,9 milionu euro do projekta. Anu mávo pospodarja hižo 2 lětše solarny park pola hodžija. Tun zastaruje viace hač 10 tisac do miacnosću z milinu. Na Kubvanski jezbe vojeruskije župy Handri Zela do delnije Vužice je so sobotu 44 zajmowanych obdzieliło, kiedyś zdzieli županka Gabriela Linakowa, co nimo serbsko-niemskiego domizniskiego muzea Janšojcach, gdyż serbsku sztwocz koczebusu opytali, po kotrie świedzieszy ich Sabina Zigoa. Nimo typiskie staromieszczanskie fasadowe struktury, możachu tamte świadcore wumiuskie tłoby ze serbskimi motywami na twarynach obdziewacz. Wopytali su tež kloštorsku cyrki, džiž su hač do 19. ci a cicici delnjo serbske kemše svičili. A to bych upovješće, kiž namakače tež na internetno stronach a darmotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj po rajnčim suncu su nek tolate dešćove mročele tu do Budyšina přičanili, ađo připodnja dys a dys stajne išće raz dešć, ostanje vici kojte, maksimalnje 6-20 stopnju, a vod připodnja potom tiš suho a sunčno.
3: Všetko ok, všetko poriadku, na pučach a na drohach vám všim tuž dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
3: Zvonče rady tu do studia, kiba so pisače nam povesť, jeli so sa to zmeni, trochu sobudžova, vysok tiš přece trebame, dožďovo naše popkadne pokyby.

do nowego tydźenia startujemy wiedzę też zase z dosć a na dosć. Poki wami, tu mamy wobie. Dźensa wustowa zase młoda żoma, Radio Zatkula, a to wieczo wosmich. Sakska Rada za serbske należnosće zetka so dźensa na zjawne posiedźenje po pódnju 4, tute traje nekak 2 hodźenje. Tema je mjez drugim ewaluacija koncepta 2+, a doporučenja k polepšenju. Jenež ješte dženca možeće namjeti za mytr za hospodarstvo za vožby za serbski lud zapodać. Požadajče so z vašim zavodom abo namjetujče předozače, kotrež se po vašem mjenjenju mytr zasluži. Dženca jutce muža starši svoje šulske nováčky za přichodno šulske leto 2027-2028 v šuli Čišinského Pančicach Kukově Přizivič. Dženca od 7. do 10. Rěčna hodina za dorosčených v Rádvorju. Ta poskyčí so jutce znova od Rafaele Vičazovie, a to od napo 4. do napo 5. A domojnice letnika 2026 Asyč Zari przeprosuje wszystkich przyjaciół a zajemców na letni swiedzień w lecznym niezdrze we Wielkich Szczarach. Jutce, nie, sredu, wod na poszczerioch. Przeprosuje na kofie a tykans, a cieczas z wami miastrym spiewacz, a wiesz też rejować. Mimo toho możecie się też w projekcie a w przychodnym letniku intensywnego kursu informować, a so z domownikami a rzecznymi trenerami rozmawiać.

0: Dźež tam rěčka plus koce přez te hona domowne, rěka znatym ludowym spěwie. A haj, to je nakožto pad, něšto rjana, a tyž po sebě zmierowace, gdyž na mostčiku stejš a na wodu ladaš. Z bytu wodu pak z cywa wuladać mu, za to dobi rěčnišćo tyž odpowiedne čisty być. Zajewie so, ladajo na to, pohorški gminskich radach so, přeco zaso stała. Tola, štú je poprom zamówite za ladanie rěčnišćo, a na čo dobiš při tym dživač? Felix Cysz je so z tutej tematiku zabierał, a pytnu, zo wiat za tym ci hač si myslíš.
1: Gdyż rěčimy o čisćeniu abo rjedźeniu rěčnišćo, je sčijowace rozeznawanie ważne. Sakskej mamy łodźizny prynjeho a druheho rjadu. Za wopospodarjenje wječich łodźiznu prynjeho rjadu, kaž na przykład kloštorskeje wody, je zamówity kraj Sakska, konkretnie krajny zarjad za rěčne zawiery LTV. Łodźizna druheho rjadu je na przykład Zatkula, a tutym padźe dobi so gmina o čistotu rěčki starać.
2: Musimo dali nastajeć jeden plan od jedno fachowa biura za ladanet rodziznu, tun rozrjaduje em tute wotryski tych ryków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jakim stawe, a co ma so tam czynić.
1: Praj wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty maja so przy ladaniu rieczni szczoł obkeczbołacz.
2: Te rodzizne dobia wiezo tun wodu odwieść szmuc, to jest ważne. Te rodzizne nie smieja pak też na ekologiska zawiera być, żywocham, kiedy się po tych rodziznach puczować. Przy zatku, gdyż mu tu jako przykład zamo, na przykład myślu na te wotryski wokoło rodziszcza w Kopsinie, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze z tej rodziznu, tylko się na rodzizna, kiedy w ekologice jara dobrym stałe, to są sama stara. Wełcy je to wiezo inak. Konkretne mu w Kruszczycach z namierza dojce w ogóle to trawo posyczemo. Ladamo, że je ta łodzizna czysta, kaj się so prede czyniło, te nieprawidłone, permanentne wubakrowane, to so dzieńca też jak nie czyni.
1: Wo rjedzeniu abo czistczeniu rieczniszczu po takim zcyła rieczeć nie możesz. To mieni też krajny zariad za rieczne zawiery na napraszowanie. Po takim jednorie kosu do ruki a cak cak szopreć, abo bago a rieczku wubakrować, nie? Tak jedno je to nie je, rieka z LTV. Citat.
3: Optika neraje przy wopospodarjenju rěčnišćo žanu wulku rulu. Funkcionalita a zo przy wulkej wodzie, šo spuščomne odbježi, stejtej na prynim miestnje.
1: A to so na przykład z ubagrowaniom rěčnišća skerje zubi. Tym pádže je menje po takim drudy viace.
2: Gdyż nidze hauze leža abo štumu verbine paneja do rěčnišća, on mu te wiezo te odstronimo, tak niekak te dzieła upada.
1: Za wiecze rieczniszcza upada to podobnie, wiezo we obszerniejszej formie. Za klusztorsku wodu zestaja LTV kóżde lito nowy wopospodarjenski plan, nim wopkeć buja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim tużto aspektu, na kotruż ma sobie rejeniu, abo lepe prajne wopospodarjeniu rieczniszczu dziwacz. Felix Cysz je so z tutej tematiku rozestaju a zwiesnanostu gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poryczał.

0: To bě skupina Noa Doba, kotraž je wo złotym morju spěwała. Šest minćinow do osmich stemje.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa Nibelčanka Judith Smolina.
2: Prosiny su nimo, lečo so pomało z nami rožonuje, a z tym tež čas lečnoho dola. Mějach začišť, zo bychu si leca vo sebe vele z našeho svojbnoho a přečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodže byč, se to lubič dač. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so rjadona tež na pučovanie. Většina dzieci so do vůbokie rozmowy poda, druzy nešto spěvachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so růžuc moleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po nje vůžijemoj, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanskim dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumljive vše stučki růžuca moleštaj. Dopomnich so na to, gdy som so ja prynie kruč sama z przeczyku rożuc modliwa. Widziu to jeszcze przed oczomaj, kak smój na swytłym zatkaniu młodziny w Kölne na wujku wuku bieżałaj, a so przy tym modliwaj. Tyż młodostni, kiż putniku ja do grupki, abo so na mladi festiwalu w Medjugorje wopczyla, szudzie je rożuc ważny przewod. Rożuc pak nie nam jenoż przewod przy putnikowaniu a puczowaniu, ale w osobie we szynym dniu, przy staroszczach, przy weselu, a też w swobodnym czasu.
0: Nabożny słuch dnema dżęca Judith Smolina z Niebielczyc, na roku a zamowitości tamniejszej w osady.

A my přinjeseme wam dźensa serbsku hudźbu do ranja. Mjenujcie tute titule. Słyšimy spěvorku Sofiju. Rańczy postru ma za nas też Isztwan Kobyla. To je nam všem znaty wóz Krzysztofa Mikoška. Wszystkie tute tytule po takim słyszycie, hać do dziewięćdziesięć, a nie tylko syda ta tuczna kubasa na pomasku dżęca rano. Dajcie się lubić, a dajcie się swodzić dżęca.

0: No a gdyż się tuż klęcu balenca wupili, potem lepiej wiatrza nic zawodzić, bo sedne czołak zamienujące tak, niż to jest dane.
1: Policja z G.
2: Na A4, na wysokości Wachau, jest o sobotu wieczor niezbożo z ciumi autami stało 9-30-letny biena lewej czary po puczu, a przewidzia po wszym zdaczu tamne auto, kiż runie jedne na prawej czary jeduca auto przeszczane. 9-30-letny spyta są naprawo ujnycz, a prasny do tego ciecia auta, potom zrazy wun do betonowej szkitnej mury, a so przy tym lochce zrani, wszyscy auta nie może potom iż dalej jeć cyłku na szkoda 3,5 tysiąca euro. K tomu przyjdzie, że zwiastrzyszył pola zawinowaria niezboża wojn za alkoholom, podla co też wopodstatni ze 1,16 promilemi alkohola intus. Budyśnie na drewnianych wikach je 19-letny sobotu wieczor ludziom wódcy rozu pasanča zwonišu na to policiju. Młody muż chcyše kontroli so pieši wuvinič, to so neporadzi. To runia na makachu zastojnicy krótko potem podla w parku machetu, kiž by młodostny tam čisnil. Přečivo muži hnedko přepytuja. A noce na sobotu lepostofje su e-bike pokradnili hodnoč 6,600 euro. Kole sobie ze stabilnym zamkom szkitane policja netko sledzi.

0: 10 minćinow do na po 9 je, a tu jeszcze nitko czas gratulować.
1: Przejemy z Bożą.
0: Wutrone z Bożą przecza k kulowatym 90 narodninam strzelamy po żołmach serbskiego rozwosa Alojsej Lanzy. Krótu strołotu, Boże żonowanie, a dale, lubych w opytuariu staroni, przyjaty już po żołmach serbskiego rozwosa mandżelska Annelis, dzieci Gabriela, Tomasz, Katrin a Margit z mandżelskimi gejsztyż 10 nuczków a 12 pranuczków. Ale nic jenoś lubi swójbni cedja gratulować, ale też wiezo towarstwo, spiewario. Oni pisaja, dżęca swieci guloski staroni z jatoho Adalberta, wielolitny przed

0: Serbsku hudźbu słyšiće w serbskim rozhłosu.
1: Ja mam iluziju, za posmilku zuju, do kutnych mjezlčów. Za dzień za przyczelnie, przyczel syn na lecie, za sestrowi my.

0: Přesć mjeńšeno do dźěwěćichje.
1: Nábožne słowo.
0: Mađenca Nebelčanka Judit Smolina.
2: Prosiny su nimo, lečo so pomało z nami rozżonuje, a z tym też čas lečnego dola. Mějach začišć, zo bichu z cilica vosebe vele z našeho svojbnoho a přečesko kruha do horu dojeli. Pučovač, v přírodze byč, se to lubič dać. Što vy za čas tekoho pučovania činiče? Na šulskim vuleče poda so rjadona tiež na pučovanie. Většina dzieci so do vůbokie rozmowy poda, druzy nešto spěvachu abo so přez žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zhromanie a so rúžuc modleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemoj, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanskim dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumlive vše stučki rúžuca modleštaj. Dopomnich so na to, gdy sem so ja prynie kruč sama z przeczego rúžuc modliwa. Widziu to hišče przed oczomaj, kak smój na svetłym zetkaniu modziny w Kölne na wujku wuku bieżałaj, a so przy tym modliwaj. Tež młodostni, kiż putniku ja do grupki, abo so na mladi festiwalu w Međugorje wopczyla, šudže je rúžuc ważny przewod. Rúžuc pak nie nam jenoš przewod przy putnikowaniu a pučovaniu, ale w osobie we szynnym dniu, przy staroszczach, przy wieselu, a też w swobodnym czasu.
0: Praje nadoku a zamowitości Nebelčanskeje wosady Judit Smolina.

0: Dobry dzień, wujo Diana Šicová przy mikrofonie. Lube přisłuchaki a přisłucharje, witam Was przy serskim programie. Aktualny magazin ze sledojucymi temami mamy za Was. My gledamy lec w Deśnie na Zażywic dworje przygotowane są na nowy letnik Zorjako na dorosczonych, a ksieje tam intensywnie sersku rec uknusz. Wicze startuje tam ten nowy letnik. W serskim domie są pietk swieszyli chorzebuskie domowinarie dworowy Swieżyn, a Maria Elikowska-Winklerowa jo z mikrofonom tam była, a jo se za nas obgoniła. Aktualne powieści mamy we programie, a terminy za ten tydzień. A wesebnie nas pomniesz, co teke naszą muzyku tydzienia. Tu pastrzyjomy ten tydzień wesebnie indigenym, żeńskim a żoczam, a my rozkładujemy teke, co go dla. Ale niepewie są zase nasze najmłodsze przysłucharie na ryże. Rytnie aż z czopodla. A hubsi jo jeszcze kus muzyki. Istvan Kobiela startuje z nami do tydzienia.
1: Między

0: Wet wiczego startujo nowy rzecny kurs pla sasko-rzecnego programa za dorostczonych pla Zorjo. A my co my wierzysz, jo, kak bużo nowy letnik Zorjo. A za to są nieco telefoniski związana ze Spieczom Czerzyńskim, wenio rzecny trener pla Zorjo. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja se nažijam, až jo južo šikno pucovane v recnem gnezdče, kak vjele novih zorjako nin to vecaku jošo viče?
1: No jo to rovno žinca, budžem se išći zmakaš a budžem išći pucovaš, ale južo pši samem šikno, tak pucovane o. Budžo ljetosa, ten stvrti ljetnik, to budžo ta najminša kupka, ako sme mieli do tych miest, to budžo Jano Žiwieś z Orjaką.
0: A wiele wetnich przyjrzą z Łużyce?
1: Jo, to jo przecej dobre przeszanie. To jo ścieżko przecej tak direktnie gronić, dlatego że szakę ludzie przyjdą, no jo na przykład z Barlinia, ale weni mają niekak, gronim raz, dalokie kerienie we Łużycy. Ale ja by gronił niekak pieś wetnich jo we Łużyce zawieście.
0: A mają weni takie już przednasza wysarskie riece?
1: Nic tak wielgin lietosa. No jo, my mamy takie ludzi wet DSG-a, a tam we Nisewie maju. Budziłem mieć takie jednego ludzia z Ukrainy, a ten ma zase prydk znasia drugiej słowiańskiej riecy, jo, ukraińskiej riecy. Niech ma takie prydk znasia pelskiej riecy. A to dają tam ludzie, ako już o takie pićku są unuli. Ja som zmakał szakę zoriaki, nie to we Lesiu, a Weni su jużo pilnie nieketare uknuli, ale nie by ja gronił aż takie wielgin wielike, ako jo było na przykład w drugim letniku.
0: Okej. Okay. My co my poprzedłem szykno, wierzysz w tych nowacku. Jak jo ze starstwom? Projekt Zorja jo raz myślony był za młodych dorostczonych, kęć mogu pan ewentualnie tu sasku rzec, hyści na swoich dzisi dalej dawać. Jak leto se ugleda?
1: A to starstwo nie to w 18 aż do 4 a 50. Ten przerezg jo niekak srejści zaścia, ja by gronił.
0: Mm-hmm. A dajo zajemne połowania, jak te ludzie są już mieli?
1: Jo, tam na każdy part są wielgin szakorake te połowania. Bo my mamy cioch ludzi we serskich instytucjach, a za te są już zwiedzane sobie ze serskim świetom, a pyn mamy takie ludzi, jako są zase niekak se wielgi interesiruju za riecy, albo su zioali ako muzikarie, albo mamy jednu żurnalistku, każ se mógł dopomnieć, jo.
0: To sme już wielgi naske na nich. Nien to by mnie zajmował, z co w recnym programie nieco zmienili, bużo ta ucpa, ta samsna ako do tego?
1: Zwyczego nicmy nic przemienili, a bużo ta ucpa, ta samska ako w tych priednych cioch letnikoch, ale jak se wiemy, każde lieto niekak optymalizirujemy gronim raz tu ucbu, niekak opytajemy ju lepszu getołaś, a za to sme mieli nie to te dwa miasyca. Myśmy se takie więcej razą zmakali na zachopieńku Julia, a nie to końc augusta we timie, a pićku we tego pojedali, co joderie, a co nic, a co możemy pylić. Ta ucba nie jose przemieniła tak wielgin, ale my se takie we to dalej kubłamy we tych metodach. A ja som nie to kiedy Julia takie był zase w Agen we francuskiej. To jest konferencja, tam dają wiele przednoską, ale zajcza przecej każdy wed nas uknio jadną riec z tymi metodami, jadną riec, jak nie znają. A ja som na przykład uknął jeden tydzień mandarin riec, tu chinezisku riec, we tych metodach, a to jo derie było, dlatego że ja som se mygał za coś, jak jo to uknuć jadną riec, jak jo cało inaksza we tych rieców, jako ja już oznaju, a tak se zio wiecznie w naszych zoriaków, jo, dla serska riec joga wielgin inaksza jako ta nimska, a dlatego to jo za mnie wielgin derie było zase iści raz jako ten uknik byś, a takie nowe metody apićku, aż ja budu nie to więcej wiesty w tych metodach. Ale z wieczego ten princip, a te nasze nazgnienia, te wystanu, jo, tak jako su byli.
0: Okej, okay. Dajo konkretnie nieco, co burzo se zmienisz, nie to w ucpie?
1: Konkretnie ja by gronił we ucbie znać nic. Mamy znać lepszą organizację.
0: A ta ucba, ta jo związana se wie ze sceptajami. Dajo zmienę we teamie.
1: Jo, da, jo, zmieny w Etimie. Charlotte Kuszczyc, jo, nie to teke plana w Etimie, a my se wielkim jaselimy, a wena, jo, nie to, to projektowe wiednictwo, a managerka, a teke buzio wiecna trenarka planas, jo, to jo wielkim derje za nasz team.
0: Pen hyšči za narskich přísluchariu, kotarim što ne dosega jano v radiju v Zorjaku svišaš. Ga jo přiduca gožba tých nových Zorjaku zeznaš?
1: Jo, ta gožba budu dvě, tam bužo svižen pjacov v Dešnje, 19. september, a teke getujeme sobu, my o naš dver, zaživic dver Dešnje, a te Zorjaki o budu teke. A pen net tu sobie tu jeden tydzień peździej, 6 a 2 ziasty tam jo ten zupa kokot w Berkowach, a tam my takie buziomy, my zoriaki, a nasz projekt buziomy pićku prietk stajeć, tam buziomy nizi stojaś.
0: No, pen, życzymy za wicze za ten start nowego szulskiego lieta, gronim raz za Zorjaku, życzymy wiele wiasela uspiecha. Dziękujemy se za to rozkrono.
1: Ja se takie tak, dziękuję, jo, uczobny dziek.
0: Pitch Jarzynski, to był rzecny trener dla projekta Zoria. Wet Wiczego startuje tam zase ta serska ucpa.

0: Žolina Kochojc jo spěwała. Po politiskim przewrošenju jo w Rožebuzu nastało nowe srežišćo serskiego žiwjenja, Garten Serski dom na August Bibelowej droze. Tam njamaju jano serske institucije svojo sedło, ako Serski institut, domowina, serska biblioteka, serska kulturna informacja, lotka abo załožba za serski lud. W kluboni serskiego domu su przawidłownie ustajence a šake zaredowania. Ale teke dvor serskiego domu jo godne smakaniščo. A tam jo Rožebuska domowinska kupka přepřosyła sletny pětk na dvorowy svježin. Maria Ilikowska-Winklerowa powiežio.
1: Zgromadnje su cłonki przygotowali dvor na zmakanie. Tyke pěč šurma nie był pedla.
2: A my jsme runa ze skitom opetali te nowe blida nastajíš.
3: A vy, kněz Ela, vy máš to cerjené víno?
4: Jo, no já treba moce.
3: A kněni Šurmanova, ako přeci pilná, tam jsou gjarnce, tu jsou te prozné abo půne?
5: Myslím se, až te gjarnce jsou ještě půne, ale te flašky jsou nímale prozné.
3: Kněni Zabina Zígova, předsedarka domovinské jakubky hůch.
6: My jsme věle nakupovali a my máme dost za kuštěgo.
3: A kněni Kalcová, což tě rovno upak
7: Ja som tykajn skotowała.
3: Cyłkowe. Wyście przyniosli nieco dobrego?
7: Tortu.
1: Taki dwerowy świeżeń i dobra myslicka mieni Horst Adam.
4: To jest tak, aż za wieczór mamy już starszą generację wykupce. A to go nas my gronili, żeby to odpłynie gotować czasem, tak aż starsze ludzie mają dość czasu.
1: Przedsedarka Hesiebuskiej domowiskiej kupki Sabina Zigowa Joszych uvítala.
8: Po jo ten tykancový bazár přigotované a ja žucem nám všetkým veľa, veľa viasela a viegin redne odpodňa.
1: Jaden cvonk domovinské kupky jodre Úžicanar, ale venjom ju kradu dujku drogu na zmakanie.
9: Mein Name ist Ulf Kamzelak. Seit 25 Jahren

0: jazz serbskiego spiwa.
1: Witaju.
0: A przy tym są byli szyknetki kradu kreatywne. Domowinska kubka jo se już o tyki dotoko zmakała na spiwanie.
2: Skromatne spiwanie, że dalej w naszej domowinskiej kubce, a teke w przygotowaniu na jubileje Dolnosabskiego gimnazjuma przyjdące leto.
0: Weto se stara Waltraut Stoltowa, niegajszna muzykowa ceptarka na gimnazjumie, a 45 lat członk domowiny. A na to są szykne teke narskie cakali. Pětk su uvítali na dverje spivarja Jakuba Čornaka.
2: Se vjegin vjaselime, až máme jogo žinca hu na našem dvorovém svěženju.
3: Ja se nadžijam zovu veselo na tom mače. Utromný džak. Moja

0: Spiwanje jo přibytnych kradu gnuło. Martina Golaszojc a Angela Szurmanowa z tej rozpalonej.
1: Ten program od Jakuba Czonaka to jo mnie wegin se spodobało. Te spiwy są wegin zajemne, wesepne te teksty, also to jo była gerne wegin redne dożywienie.
2: Mi se to wegin spodoba. Moja żółka jo mi już wiele ulicowała, to jo była na Vita Festiwalu, a nie to som jo go skońc nieraz widziała, słyszała, a to są benie emocjonalne spiwy, coż wam spiwa, a ta muzyka se mi spodoba.
0: A tyke ze spiwarjom su přibytne zaniašli zgromadnje znaty u nas spiw. Pičku přibasnjony.
3: Łużyca, tam se zatrawiš. Łużyca, Łużyca, tam se...
0: Jakub Czornak spiwa tyke dolnoserski.
4: Ja se pracuju, so ja w przychodu, gdyż ja w Koczybusu albo w Deno Łużyce raju, so ja pątyś dolnoserbsce spiłem.
0: Dwie roły świezienio se derje raził, a serska zgromadność jo młogiego ukrzusiła. Obtwarziju Angela Szurmanowa a Piet Szurman, Madlena Norbergowa a Ingrid Husztetowa.
5: Takie zmakanie było ze sabami, albo przyjaciółami sabu w Saskim domie na dworze, to ja przecież wiegiem zajemno, a ja możam zase zmakać luży, kiedy dwójka nie są wyżywa.
6: Ja sobie rozgrono, ja takie to ważne było, nicka, to ja zmakanie naszej kubki, a to ja redne, aż mamy takie zmakania. Ten dwór se dery gęży za to.
1: Ja mam to wszyscy za wegin ważne, a mnie se spodoba ta atmosfera w teke na dworze serskiego doma. A ja se jaseljom, aż su tak wiele luże przyszli. Ja te skromane spiwanie mam ja wszyscy jako nieco wysypnego serskiego.
7: Wegin redna wiec, aż my se smakajom jako domowinska kubka raz ob leto, dokonaż dwulete wiecie nie klapują, ale ho, przyszło dzisiejsza luży, a zgromadnje na spiwanje, na rozkrana, a to je wegin redna atmosfera.
8: Zgromadnje spiwaš, se rozkranjaš a umilnaš. Zato jo była gośba pietk na dworje serskiego domu. Maria Elikowska-Winklerowa jo powiedziała o zaredowaniu.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: W grodku je był serbski swieżin. Serbskie spiwy są się rozsieli dobrunicą w jego regiona, a we sreźnej Łużycy muszę pendlarje mieć dobre nerwy. W tych a dalszych temach nie dowiedzę o jego grekoklim dobry dzień. Zora je był serbski mak a swieżin w grodku. Aż na 800 ludzi je ogdy dało swieżiniście okowo jawiścia petkowym niebiom, to je nam gronił organizator Michael Apel, niegaśny jadna tamnego sprawinnego kina. Wieczyna je przyszła z grodkowskiego kreza, pet motom kromaże wesreś su przeprzasili grodkowski cerkwiny okres, domowina a miesto Grodk na wiele bocny program z muziku, reju, trastwinnym sześigom a serbskiego modu. Wiercoja ustupił serbski ludowy ensemble. Z formatom są mogli nowe cilowe kubki za to serbskie dobyś, kronie Michael Apel. Wesebnie ze cerkwinnym okresom są nastali nowe zwiski, ako się utwarzyć. Dolnoserbske a slipenske spiwy su zazneli kajnc tyženja we Brunicowym regionie. Spiwarki ženske cego kura Jarubinka a dalšne głosy su dali zjavny koncert na dvrnišću w Grodku a na šusterost dvrje w Trebinje. Uše togo su nepšizjavione spiwali we slipenskej göli, w naturje blisko starego Miworaza a cora teke při muzeju za tekstilne umjostwo we Baršću k přachvataniu tamnych gosći. Cíl akcie jo był serbske spiwy rošiš rono domjestno, ako su šerpjeli přes Brunicu, kroni vjednica kora Valboga Vaudžic. Při projekće Lauzica Špurenzuche su sobě tu zgonili gosći ze a zvenka Łužice šake vet Serbo a strukturnego regiona. Peša 6-60 luži, vjeles Barlinja, jo se obželivo, veni su ogledali Łužiske bienale ve Hošepusu a svišali vet uslitku udobivanja Brunice. Při Hošepuskem pecečnem jazorje jo jih dalej informirovala Milena Štokova ve Cerskije zavožbe. Taž na stacija jo bylo slovenske krožišćo ve Börkowach, Josh Joshua, Boschenski Zon, Piazza Joshua, Napredkstajenje, Hamlet, Veramiko, Wuzelskiego Festivala, Wemestsche, Organisatore, Projekta UNESCO Pech, Kschersnova, Dalschno, Akcio, Pebitowasch. Niebelscheinska Initiativa za Novo Schulu, Dostanjo, Spechowainske Tuaristwo. Za 11. september przeprzesują na założeńskie zmakanie. Za dwie lesie tej zakładna szula startować. Prytne przyzjawienia już są, informuje inicjatywa, niebelczańska szula by była prytna licha serbska szula we Łużycy. Z tym by ta wiaz po uszej 30 latach zase dostała swojsku szulu. Krobla struga we slepianskich stronach audio wet końca septembra cyszczona na brogach buzio firma Garten Eden szykno sec rostliny wetet dnia grobla wet parasz a dalśne napszawe zachopisz ktoś objarja wetu da szykno zrumuje coś za to betryba. Na tych flackach żoż wiele domów stojpsi struze albo zagrody su buzio ta firma teke szykne zbytne rostliny wetransportirowasz. To cyszczenie jo ziel plana firmy LEB, to jo żółt na firma Gorniskojskie firmy Liak. Ten plan obszymio napszawe, z którym szkier wysłabić ustatkowanie poniżanie gruntowie wedy wyslipy. Pendlarje we sreźnej Łużycy muszą mieć szczerpność. Jeśli aż do sriody upadują siegi tego RB 5-6-6 miasto Krotkom a BWU wedu, takie miasto Hoszobuskim głównym dworniszczom a skorielcu upadną jadnotliwe siegi, zawinują to dwarskie żywa, zasejili su za to busy, informują się za ocasa dla wedjesta, gledaszo aż burza sześćko kelasa sobu ześ, ale takie bulecy stole aż i siece wysyki. Deszczowy band, a kjo rono przyszedł wet petwia cora jo zase raz se Łużyce obijał, za to bużo se wet południa zase pokazasz uła tam słońco, termometer stupa jeszcze na 5-20 gradu, picie zajcza siegno jednotliwe deszczowe mroka we przez kraj, gledamy lec potom nieco dłuchy przyszedł, wacy bużo wiecie trochę zimne, 3-20 gradu, po zielu mocny wiecz, a wiele mrokało, w środu ugleda podobne.

0: Co my powiedasz o indigenych żeńskich? Oni są nawiedowarki, oprowają wiedu a angażują się za zmienu w towarzystwie. Tak to formulują Zjednoczone Narody, ta UN. Ten tydzień sobotu, 5. septembra, se zwiesi prętny raz międzynarodny dzień indigennych żeńskich a żołczu. A my, co my se z tego temu zabierasz, ja mam ho we studiu Gregora Klima. Gregor, ty se o tom cytał, nie pewnie rozkładuj przosem jeszcze raz, co ja mienione ze słowem indigene.
1: To je krado kompleksne tema, ako indigene płaše luže, ako ved dawnych casov sem vesiebne region obsedle, dla toga gronje šake jim teke domorodne, a k tomu přižo až indigene luže majo historiju kolonizácie, a s tym su doživili krado viele namece a petvecovania. V Európie su jaden taki luč sami v petponoce, tajšne su Nince v Rusojskej. Teke gašo dawa o v Serbach šake diskusie, dla toga Serben nie płaše ako indigene.
0: A dlaczego ja ten dzień indigenich żeńskich a żołczu są szym trebne?
1: Ta UN groni aż indigene żeńskie przełzeją ważną rolę za oprowanie tradicją. Oni dawają starą wiedzę dalej, na przykład indigenne rece. Oni się zasadzują takie za szczyt natury. Równocasnie są indigene żołcza a żeńskie trzy razy cestrzej w opory namace jako nieindigene żeńskie. A oni szerpie żeńca jeszcze dla usledków kolonizacji. Są autowali sterylizowane. Ich familie są kolonizatory znicili, na przykład z tym, aż są im wezeli ich žiši, to je se stało w Ameryce, a také w Europie albo Australskej. Žinca są indigene ženske krado petrifione ved chudobe, nie są cesto rovnostajone, přijdu cestče do konflikta z policaju a až do žincašnego ortu jo zamordovane, rovno také, ako se politicky angažirujú.
0: A co môžu pen taký mjazenarodný žen ukbaš?
1: No, nie period to zjawne przypoznasz za indigene żeńskie, a ten żeń dej połóżeś widobność, niestatki, ako przyjdu do świata, se znasz tak cestowice nie stanu, to jo na nimi nie ta nażia.
0: A my żyj, Gregor. My bużamy se ten tydzień dalej z tego temu zabierasz, we naszej muzyce tydzienia przedstawiamy wam indigene żeńskie, a ich muzyku net k tomu wice.

W tym tygodniu stoi nasza muzyka tygodnia we znamieniu prednego międzynarodnego dnia indigenych żeńskich a żołczów świata. O tym smy runo już powiedali. Żeńca grają nieco we samiskie muzykarki a aktywistki Mari Boyn z Norwegskie. Wena jo znata zastupowarka samiskie kultury, we to nie spiwa jojk, kęcz jo tradycjonalne samiskie spiwanie. Wena pak używa samisku rec we swojej muzyce, a swoją pozycję używa, aby zas a zas we zjawności ulicowała we tnuze, kotaruż kolonizacja, nanuskane chrystianizirowanie a znicenie samiskie kultury su przyniasli. Wesebnie pokażą na to, jak sami su zgubili swoją spiritualność przez zakaz tradycjonalnego świętego bubana Guavti. Wenn, tak jo se prijatkowała lietzdotki, dejbysz instrument diasa. Ten instrument, co Mari Boyn zasi rehabilitirowasz przez swojo żywo. Słyszymy spiju skońcnie licha.

Maribojne z Norwegski jest słyszeli w serskim programie. A nint mam hyszczy tip za waszą terminową pratyjo. We smakaniszczu Ek 51 na dworniszczowej drodze 1.5 w Hoszebusu bużo Ingrid Groszczyna ten stwierdk 3. septembra wytworisz swoją ustajęcu z titulom Ein- und Ausblicke. Umio cuka sama groni, aż bużo to neskiery jest letna ustajęca. Kreslenja, akwarele a olejowe molby su widzisz aż do 14. oktobra na wernisaże lazujo Ingrid Groszczyna stwierdk Sega 64 ze swoich prozatekstu. Regularne wytworjenskie casy Ek 51 njama, gośba za ogled jo przy a do zaredowanju hu.

Kupka Kupa Suku ma južo końc žiewa a johu svěšiła w jadnej roce Hanku. Ja pogledam jeszcze na wiczejszy program. Gregor Klim przygotuje kulturny magazin. Tam obsnuchlimy aktualne udasze magazina Roslat, a przygośbie wiesnego jubileja w Smogorjoje, ten końc tydzienia, zabieramy się ze znatym kulturnym akterom z TS. Ja powiadam, że Smogorjeskiego muskiecego kora se wie. Jedane muskece głosy słyszysz o po takim wicze w naszym programie. Za żyńca pak ja se nie pewnie rozszoknują. Ja som Diana Szycowa. Miejsza se derje.

0: Zadkula.
1: Dobry wieczór, młodosni przed radiami. Wutrobne witajcie na dżensniejsze wusyłanie Radia Zadkule ze Francom a ze mną Martu.
2: Dżensa są o problemy rozmawiamy, kotryż potrychi skoro kujżo szulorja albo szulorku, kajż też kujżo tam na owe siednym dniu.
1: Mianujcy stres.
2: Kujże to znaje, dżensa jeden test, hadżo juci się o naryć pisać, albo za radujnskie dzieło uknąć, albo samo za ważne pływanie w studiu.
1: Bezo pak so stres we wszędnym żywieniu też na tamnych polach hiszewi.
2: Tada kak możemy tutun stres wobęć, albo redukować, a kak wun poprawom nastanie? Z tymi praszeniami zabieramy so w naszym dżensiejszym wusłaniu.
1: Tada najprzedy chcemy raz wiedzieć, co je nam Klaudius za prynu hodzinu z przyjotłow.
3: Dobro wieczór, tyś od mnie, so nie byście wy dżęca wieczór do stresa padnęli. Mam za was prawo uczpuść przygotowaną. Shakira ma spił Daj Daj za was. Skupina Noa Doba tyś na was czeka. Budyski Bounce je ich spił. Hej w prynej hodzinie oczekuje was też spiel Moving to the Sun od francuskiego DJ-a Hugel.

0: Pola naju wjerči so dźensa wšitko dokoła wokoło stresa. Kóždy z nas jón začuwa.
1: A to w najwšelakorišich wobłukach. W šuli, we wážnych rozmowach, gdyż za sojunu 10 měsćnu přepozdźe na termin přijedźeš a si potom svar dostaneš. Cyle jednore všudźe.
0: Haj, a dokáž nie je Marta žana studovaná psychologoka a ja žaden stresový terapeut, smoj so Marta a ja z pravej facholču vo stresu rozmowjavoj. Mienujce z Francisku Simankoje.
1: Wona byli w Smyčkecach a je studovaná psychologoka. Tu chwilu żyła ona w Instytucie za psychoterapię w Drježdżanach.
0: W rozmowie z niej je naju wiezo tej zajmowo, jak docela na ideu przyjdzie, co z psychoterapeutku stać.
2: Moja matka mi jako dziecko przeco do Smyčkec, do doma za sprażonych sobusała, a tam tu wiezo też takie psychiatryjskie bady, a to mi jako dziecko znowu zajmowało, a też tu wopkat nie o ciężko panu, a nikak tak to się szło, hej.
1: So bychme wiedzieli, što stres docuła je, Franciska nam to netko najprve raz rozkładze.
2: Przyczyny za stres może tak rec wszystko to być, to już nasze ciało w niekajkom smire wużada. A to ja poprom za to zajmało, so ta definicja za stres ryka, że to nie jest nic negatywne, albo że to nie jest ryzy negatywne. To może tak rec pozytywne, ale też negatywne być.
0: Haj, wjac o pozitivnych a negativnych šťach stresa zorniče od Franciski požišo v našim vusvaniu.
1: Po přišenej hučbe, že netko najprv raz s časovým plánovaniom za studij psychologie na univerzite a s prašnjom, kak so popravom z pravej stresovej expertku staneš dále.

0: Marta, wiesz ty poprawom, jak stres nastanie? To ryka, co so w naszym ciele poprawom stanie?
1: Franca, ci cyle sprawne prawie nie.
0: Ja to też nie, ale psychologka Franciska Szymankowa to raz w fachowej rzeczy rozkładzie.
2: Also Stress wubuji w naszych morzach, jen signal, kiedy chodzi na nasze jirchenki poswane, a tam so wiste hormony wusypaja, to są najznaczniejsze są adrenalin, noradrenalin a kortizol. To zajmowa jo, że pola krótkodobno stresa, chodzi tu adrenalin albo tu noradrenalin. Wusypane, a tu nie poprawom jara wużitne, tu czyni, że nasze ciało, chodzi ze cyle wiele energii zastarane, tak, so możemy mu spieszne reagować.
1: Tola Franco, dyla jest, co z tym stresem zapoczął.
0: Hej, to jest mi Franciska też jeszcze przeradziła.
2: A poprom szinży to z naszej ewolucji. Poprom smo mu dobyli, also mu człowieki smo dobyli kicy reagować moc, a te nasze predunice, no. Gdyż one na przykład jeno, ja oprejne dzieje swino widzę, albo nież to straszne, że oni einfach cyle kicy może back checknąć, albo że może oni kicy wojować. To jo, to poprawo miarę użytne, że nasze ciało stres znaje, a tu te hormony wysypa.
1: Franca, ci cyle sprawne prawie to się nie wymyśliła.
0: Hej, Marta, ja też nic, ale jednak już pat jara informatywne. Wiatwo stresu zonicie po przychodniej hudźbie za was nie tylko dwaj rodaj skupiny astronaut.

0: žiwno, tak prajene we přichodźe žiw być.
1: A je me staj počiš, gdyż maja byste ludzi oczekano na no samo, gdyż jen stano po prvno raza spelnić nemže. A to si je pod samšina čišćini, dugeš će jen wyżo byste oczekano spelnić. Osobe w dziewach, gdyż się jen użadane. A to jedna o tych wodnych wicach, to się na stresie, a pon wiesz, że mezy człowieckie poczaje, kiedy stanę cały tak niebieża, jak się to oczakwe.
2: Ja mam stres, że to miałem jakieś ważne terminy do rzeczy, a potem so, to stanę tak niebieża, jak się to przedstawia. To jest ja tak wiele, że to jest miara planowa, a pon się nie przesunę. A pon, osobe, gdyż to takie jędzień do to, pon, to się po mnie tak pokazane, że teraz spać, bo na co noc przyszło do przemysłu. A ja pasem są nieko znajara, dere była prawa na to trenowała, że się ja prawem, ej, to to nieko runę, by tym, bo komiku nie może zmienić. A potem się myślą, jutce, to się ty huspana, może się to lipy, z tym łupka dżeć. A potem się to mi tyś weczu dwa zeszlawczy, to pa jara dłotro, prydacen się to tak prawem na trenowała.
3: Nieszcze jene, jeszcze jene stres, to jest jeszcze glone, że to ryka. To je jenom přenapina a tu čas se bude pravda, že běží. A já se pokom.
4: Mimo šule me poprom ničo nestresve.
5: A so poprom me ničo nestresve, jeli me nešto stresve, pon snadno jen ještě šule.
0: Napínace ty jsou o sebe prosudy do dohoště, tak pravě nekýž nekde nebudu mít žádný vopravdě efekt na krutkodobnost, ale na daloký vít.
4: Mimo šule me husto ty ještě kus stresve, so mám já jara vele zvonka šuských zajmu, a to je samé druhé kus češko, kdež je romače dostat, a so si to nic přežadat, ale hajst, to by celé nové buchně čvobkačet.
6: Haj, myslu si, dajke abo podobné situácie, kůže z nás náje.
7: Haj, šako nebeží živěně přeco tak, kaž by najrénče byla. Za vás netko nová doba s budovským bouncom.

0: Smy runje zhonili, što serbsku młodźinu stresuje. Dola najskiery nichtu radu nima, kak ze stresom wobchadźeć a jemu zadźěłać.
1: Hej Franco, to ja tež nujem. Přece, když mám wiele woko w uši a wiele dźěła, njewem suha, kak z tym wobchadźeć.
0: Ja si myslu, z tym maja wiele młodostni problemy. Tuž vám Franciska za woko mik, gdyż začuwaće stres, tole radzi.
2: Also nieke się taka metoda, kiedyś może krótkodobne zasadzić, jo, so jen, gdyż się nidzie w jednej napiatej sytuacji, jo, so jen sputa roczo do tu a nitko przyjęć, w tym so jen się w rumy wublada, kajke barby ja widzim, kajke struktury ja widzim, kajke wice ja widzim, što ja sano czucham, kaso, albo też kaso nieco naczuję, što ja runy w rukach mam. Also to, że woto, so jen swoje zaznacze na tu a nitko roczo wiedzie, prieć od niekajkich muslo do przychoda.
1: To jest jakaś bardzo dobra a lochka metoda, kiedyś zawsze przychod na raz wużył, gdyż sobie szuli stresowa na czuju.
0: Hej, na kuźny pad, ale Franciska ma za was też jeszcze dalszy typ, któryż możecie szudzie gdzieście nałożyłać.
2: Poprawo może kuźny ze stresem lipy wopkaczeć wuknąć, gdyż on swoją gieczpliwość, a za nimsty prajne achtsamkeit polepszy. Achtsamkeit ryka, so jens pyta cyle jednore bóle o swoich zaczuciach, a za się swoje zaczucia wuwiadomić, a bóla, bo tu tych zaczuciach też jednać. To ryka stres jo poprawo niż to pozitivne, dokąd on nam pokaza, hej, niż to netrychi, czym się przez to musle, a reaguje. Zbudaj wondostać, što jo los, a zmien niż to. Hej, also poprawo stres niż to jara pomocliwe za naszą żywieną, bo domo to je niż spoznać.
1: Nitko wymy na kuźba dosz możno szo, jak ze stresom wopkaczeć.

0: Franziska Szymankowa, psychologoga, kotra žiła tu chwilu w Drježanach w Instituće za psychoterapię. Jena w prvnej hodzinie w našim dźensišim wusowaniu fachuje przewodźała.
1: Hej, Mata, wot nie smo moj a nadziemne tyś wy, dźensa kytrowile zonili?
0: Nětko na kuncu našeje prvnej hodziny pak ma Franziska za was posledný pokiju.
2: Ha, jeszcze wstanę cele na końcu. Dały ja studie, gdzieś pokazała, że prawidłowy sport. Pomy w oprodzie, że jen stres do co tak akutny nie zaczuje. Ha też prawidłowy wolnić do przyrody, jo majenu jara synu, redukować su funkcję od stresa. Genau, also wyle wesla wonka.
1: Modzina, wyście słyszeli. Wonna czasu pojeto, a troszku sportować. Tak jednore możesz stresy naprzemo działać.
0: Franco, sport je dobre hesło, z tym co mianujcy po naszych neusach zabieramy, tuż w osecie cipnie.

0: Zadkula.
1: Festival Twerdje Hudźby Nukstok konstydźenja w Nuknice je niedźe 230 ludzi wopytało. Między drugim witachu tam hości z polskie, czeskie a białoruskie. Piatk a sobotu załudzi doromady 6 skupino, między drugim z Kamieńca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam też aktivity kajż bliduje kiko a koporski turnier. Kaj zarjado rozdzielichu bieli tuši Nukstok z nowym, mniejszym konceptom wuspěšny. Tuš cedja jun w przychodzie też dalej wieść.
2: Z koncertom skupiny Janka Hanka jest so sobotu rjad zarjadowanju kulturnie zarody Serbsko-Ludo-Ansambla Budyšin zakończył. Doromady 14 koncertu stajnie sobotu w opytanie, że 1800 hoši, tak zdzieli nuinski rycznik SLA Stefan Cuszka-Malink. To je nekak cista viaca člony, z čim su zamujči spokojom.
1: Marian Žur z Lena bie na 8. triatlonovom wubiđuanju knapman najlepši serbski vobdžilnik na olimpijskej distance. Po 1,5 km ve vodže Cižonjansko jezera, 40 km na kolesu a bijanske distance 10 km dobiža Lena jako 22 ze 160 muži do cíla. V starobnej klase vudobe se Marian Žur druhé miestno. Na olimpijske distance startowałoj byś tutaj też rodzina Horianka Tadeja Szeferec a rodzina Radłoczan Daniel Nuk. Wokliczanka Teresa Więcena wybierzała się so na sprintowej dystancy.
2: Gąc lita ma so w czarnym kumcu wujka hala centruma za automatizowane jeżdżenie Smart Mobility Lab przepodać. Wo aktualnym stawie twarskich dziełów są sztwotk na litnym przyjęciu wojarowskiego wyższego misnanosty Torstna Rubana CEA informowali. Klitu w januaru zapocznie prina skupina 20 przystajnych ze zariadowaniem pospytnych przyprawu a założa jedna czelniu. Doromady je niedzie 100 dziełowych misno planowane. Sledzić chcedza w Smart Mobility Lab na automatizowanym jeżdżeniu, litaniu a ratostwie.
0: Zadkula.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: wiedźe, gdzie wona je.
1: Baby Rexha je tež w programie, wona ma spěw New Religion za was. A ja tež trošku rocka was w drugiej hodźinje oczakuje The Cure, wona spěwa Olivia Rodrigo.

0: W Sandownorowej barje w Budyšinje su sobotu dziwého rally netko činja to tu pola nas. Tu je skupina Janka Hanka ze spěvom Kunst tydźenja. Dajcie se lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula.
2: Šodamne je vostudve.

0: pjatk a sobotu běše w Bermuda-Cirušku nuknica prawočice Kopšin trošku twjerča hudźba słyšeć.
1: Za fenomen metalowej hudźby je nuknicna znate teritorij.
0: Ale nukstok šakla jace nedała.
1: Jutoreka, ach wyście, do czekaj, nie dam wiac o tym zonisz.
2: Raz, dwaj, trzy, cztery, raz, dwaj.
3: Oh yeah.

0: yeah.
1: Ty sytaj najrjeńša, haj to jej prime. W našej branži je to znaty standard rhyme. Z nowej fryzuru žonu domoj

0: ti ludna, daj twojo sanca za schron.
1: Na přeco wiace podjach je tučasnje husto technobunko budla.
2: Za tych ludzi, kotrych lubuja cyle drugi udbny styl, pak dała hižo wokoło 30 lit w nuknicy, tak mienowany nukstok. Tutum by zaso zajśwy konstyty na wotmił.
3: Gdyż przyjdziesz se prawoczyc do nuknicy, widzisz realne dołhe wuki. Nydom przed prynim dworom wieski na prawo, byście zajśwy konstyty na wuce szopone stanu. Od wopytuario, a jewiszcza ze wutry heavy metal hudźbu natwarjane. Mimo hudźby poskiczachu są też aktywity kaj kopancowy turnier albo kicker. Samo drasty możachu się ludzie tam kupić, a to second band shirty, ki su hižo raz nikomu słyszeli, a nitko nowego heavy metal lubowario pytaja. Hoszcze możachu się też czaj naparić, a soda stana posydnić. Ludzi bysze cykunie wokoło 230, kiż przyjdziechu ze bliska a daleka. Jeden z organizatorów, Willi Hadank.
4: Jente mezła czasie znaje, ha moma jeno przeczyla, tun czynże kujżde leto ze Polski k nam.
3: Sześć kupinu, które są tam wystupili, byśu regionalne, kajż na przykład ze Kamieńca albo Lipska. Atmosfera by się jara wotmieniała, pod wutryje huczby, na biesadu z biolangoszom albo burgerom. Za wopytuary perfektna runuaha. Też za wyliak.
4: Ja sam się spokojem z tym, musimy się jedne profesjonalne jewiszcze hojowali, to się skuku natwariło, te ludzie są wesela, że my tu nóg stok dalej czynimo, jen widzisz, że sam z tym mezłocza, to są wesela, a my te.
3: A čeho dla Nukstok viace tak neryka, ale netko Nukstok is dead, za to mi ješe tež příčinu.
4: Tak, až je Nukstok hevák še zbo, je to nám celé jednore přehulke bo, a te dživoky smo měli, temo nesmo měli kompenzovat, to dla smo pon celé jednore prajli Nukstok is dead.
3: Torika za klietu, snano tež raz nimo poladač, a snač so za hinaši hudžbny stíl zahorič.
1: A netko słyszycie skupinu, kiś je tež hižo před letami na Nukso krała Awful Noise ze Zrudna Germuša.